dobra, damo. Chodź. Masz. Stówę. Dwie. Trzy. Pij. Moje zdrowie. Zapij się moim zdrowiem. Na śmierć.

życiem, na śmierć. Jest jak jest, nie ma co. Jest jak jest, jestem biały, przystojny. Spławiam Jehowych, miło. Jestem wyspany, jestem bardzo wyspany. Mam czapkę z logiem, Ralph Lauren.

zdrowie, na śmierć. Świat jest stary i działa po staremu. Płaczą moje byłe żony. 3, 4, 6. Idzie typ, patrz, idzie typ, silniejszy, ma wszystko większe ode mnie.